0: Moseka, oye kokoma, okomi na sayi Moseka.
1: Hey mama, oh Moseka yo.
0: Yo mama, okomi na sayi.